Hejby w naszym radiu, jak za dawnych lot. Zagrali num walca, to serce by się radowało.

0: kolu chra pieśni. Jak to się trafiło mi, było w pryku fiku miku.
1: Jak się masz, ty mój ciuliku?
0: Jo nic nie wiem i no kac, na dzień dobry heciow czas.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

To właśnie z Tobą chcę szczęście dzielić na pół. To właśnie z Tobą chcę wznosić się, a potem spadać w dół. To właśnie Ty o mnie wszystko wiesz. To właśnie kiedy jestem z Tobą, wszystko inne mogłoby stracić sens. Kochanie,

0: Kocham Cię. Kocham Cię.
1: Kocham Cię.
0: Kocham Cię.
1: Dwa słowa, które,
0: dwa słowa, które tak urzekły świat.
1: Kocham Cię.
0: Kocham Cię.

kocham Cię. To niby wyświechtane słowa, a jednak jak głębokie mają znaczenie. Kocham Cię, I love you, ti voglio bene, te quiero. Jeśli vedis, że ta do, słowa te oznaczają miłość.

życie to niby wyświechtane słowa, a jednak jak głębokie mają znaczenie. Kocham cię, I love you, ti voglio bene, te quiero. Jeśli wiedzieć, że tato, słowa te oznaczają miłość.

Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was, kochani, bardzo milutko w ten wieczór, ten piątkowy wieczór o godzinie 18, no teraz 18.09. Wita Was z tej strony Figlarka i zaprasza na dwie godzinki. Zanim... Aha, jeszcze nie. Chciałabym teraz powitać całą naszą ekipę radia. Witam naszą Gabi, witam naszego Darka, witam moje koleżanki i kolegów radiowych, wszystkich słuchaczy i kochani, zapraszam do zabawy. A ta piosenka na rozpoczęcie.

No i kochani, teraz przechodzę do złożenia życzeń naszym dzisiejszym solenizantom, którzy dnia 17 lipca obchodzą swoje jakieś uroczystości, urodziny, imieniny, rocznicę ślubu. Życzę Wam jak zawsze dużo zdrowia, dużo miłości, spełnienia marzeń i dużo radości. I dzisiaj będzie śpiewać André urodziny u Haliny.

A ja, kochani, zapomniałam zapowiedzieć, że o godzinie 20 na wieczorną audycję właśnie zapraszam wszystkich słuchaczy, a będzie grał mój kolega redakcyjny, wasz prezenter Peter Skeln, więc gorąco zapraszam. Kochani, jak zawsze konsolka jest otwarta, to też, jeżeli ktoś ma na to ochotę, by coś tam napisać, no właśnie, to wiecie, po co ta konsolka, do czego służy. A teraz polecimy z piosynką, a potem polecimy z pierwszym wpisem na konsoli. Pozdrowień!

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: No i kochani, przechodzimy teraz na konsolkę i czytam i witam i pozdrawiam. A kogo? Kogo ja pozdrawiam i witam? No tak, kogo ja witam? Witam i goszczę tutaj na konsoli moją koleżankę redakcyjną, waszą prezenterkę Jolę z Prudnika. Jolu, dobry wieczór, dzień dobry. Nie wiem, jak mam powiedzieć, ale dobra, albo powiem cześć, o tak. Pozdrawiam serdecznie Ciebie, pozdrawiam Twojego męża, pozdrawiam całą Twoja rodzinka. Życzę Wam fajnego weekendu, nie? Podobno ma być trochę deszczowy, no ale jeszcze w miarę jest fajny, ciepły będzie, nie? No ale no, zobaczymy jak będzie. To się wszystko okaże, jak to go dają. No i co? Aha, teraz muszę. Teraz by chciała poczytać, coś napisała. A napisałaś, Jolu, tak. Witam Was wszystkich serdecznie, Tobie Ewa i także słuchaczom życzę samych miłych dźwięków. Fajnego, zbliżającego się wieczorku. Przesyłam same serdeczności wraz z miłymi pozdrowieniami. Poproszę o piosenkę dla wszystkich zebranych na audycji. Dziękuję, pa i serducho jedno, dumie. Nie no. Nie mogę coś tako być, no. Te serce podzielimy na połowa. O, ja. Do wszystkich słuchaczy i do mnie. Jolu, dziękuję Ci za ten wpis. Pozdrawiam od Ciebie wszystkich słuchaczy, którym życzysz samych miłych dźwięków i fajnego zbliżającego się wieczorku. Przesyłasz same serdeczności wraz z miłymi pozdrowieniami. Ja Tobie bardzo dziękuję i do Twojego wpisu wybrałam piosenkę. A później, później będzie coś ode mnie dla Ciebie, ale co będzie, to Ci nie powiem.

serdecznie witam nowo przybyłych słuchaczy, witam Was z tej strony Figlarka i zapraszam do godziny 20. Kolejny wpis na konsoli, witam, pozdrawiam, miłego wieczoru życzę, komu, kogo ja witam? Halo, to jo, ja Basia z Acapulco, więc dobry wieczór Basiu, dobry wieczór, życzę Ci smacznej kolacji. Ja pojedz, Cedziołcha, pojedz, bo figlarka pojadła. Więc pojedz, smacznego Ci życzę. No i co? Pozdrawiam Cię, nie? Powiedziała ja. Dobra. I Twoja rodzinka oczywiście, jak zawsze. A napisałaś mi tak. Witam i pozdrawiam Cię, figlarko, z całą rodziną, jak również cały team Radia Larmo i wszystkich słuchaczy. A tak szczególnie pozdrawiam Gizdulkę Gabulkę z Honolulu, moją siostrę Marysię Zen, Samantę, wszystkim życzę miłego wieczorku, Basia z Acapulco i dalej się wsłuchuję w Twoje piosenki, figlareczko. Więc Basiu, wsłuchuj się, ja, good. Ja, więc teraz tak, jedziemy z początku, nie? Ja. To nasza Basia z Acapulco pozdrawia tak, cały team Radia Larmo, wszystkich słuchaczy, a tak szczególnie pozdrawia Gizdulkę Gabulkę z Honolulu, swoją siostrę Marysię Zelm, Samantę i wszystkim życzy miłego wieczoru. Więc Basiu, co ja dzisiaj wybrałam? Pierwsza piosenka będzie w wykonaniu Costa Cordialis Eleni, a druga Proskauer Echo, a ta druga piosenka jest ode mnie dla Ciebie w podziękowaniu za pozdrowienia, za wpis. Jadymy!

A teraz chciałabym wybrać piosenkę do naszego szefostwa, do naszej Gabi. Gabi, dziękuję. I do naszego Darka. Więc pozdrowieniami od Figlarki zespół Fantazji.

Pięknie, kolejna dedykacja będzie ode mnie dla wszystkich słuchaczy, dla wszystkich bez najmniejszego wyjątku. Z pozdrowieniami miłego wieczorku życzę, takiego właśnie mamy piątek wieczór, mamy 18:50, za sterami jeszcze jest figlarka, godzina i 10 minut, a potem zaproszę na audycję naszego prezentera Petra Skeln. Więc kochani, godzina 20:00. Zagra dla Was Wasz prezenter Peter Skeln i ja. A teraz dla wszystkich słuchaczy piosenka od figlarki Arkadia Bend, Tam dom mój, gdzie serce moje.

0: A teraz Damian Cholecki, minęło tyle lat, a minęła godzina 19:01.
1: Dlatego możemy ciągle marzyć.

A teraz troszeczkę przytupujemy nóżką, jedną i drugą. No, bieszczadzkie sny, a ja witam nowo przybyłych słuchaczy. Witam Was z tej strony, Figlarka, i witam już bardzo milutko naszego prezentera, mojego kolegi redakcyjnego, Petra Sken, który właśnie o godzinie 20 za niecałą godzinkę poprowadzi swoją wieczorną audycję.

Sekrety naszych serc. Kochani, taki tytuł teraz właśnie się kręci, a ja na zegarek patrzę, 19.13, o godzinie 19.35 figlarka konsolkę pozdrowień zamyka.

zawsze. To była piosenka W cieniu rajskiego drzewa, zespół Szafir, a teraz Blu-ray Szalona noc, 19.20. Za sterami figla.

drodzy słuchacze, godzina 19:33 prawie. Za trzy minutki zamykam konsolkę pozdrowień. A wita Was jeszcze i po prostu zaprasza do zabawy do godziny 20:00 Figlarka. A od godziny 20:00 zapraszam już na audycję mojego kolegi redakcyjnego, waszego prezentera, Petra Skeln. A my jedziemy dalej z piosenką Italo Disco Anny Żewódzkiej, Granica.

kogo ja tu witam? Witam właśnie Georga Skel. Dobry wieczór, Georg. Witam bardzo serdecznie Ciebie. Witam Twoją żonkę Tereskę. Życzę Wam miłego, spokojnego wieczoru, fajnego weekendu. Ja. No i coś mi tu napisał. No, czy to my? A piszesz tak. Witam Cię, Ewo, na Twojej audycji. No trochę późno, ale właśnie dopiero wróciłem. Muszę listę obecności podpisać. Dzięki za wspaniałą piosenkę, którą zagrałaś dla mnie i Tereski ostatnim razem. Mega. Dzięki również od mojej żony. Do jutra, droga Ewo, na Twojej audycji. Ja się tak, Georg, teraz jak coś przeczytałam właśnie to do jutra na mojej audycji. No oczywiście, jutro jest sobota, tak, jutro gram o 20. Ja Ci powiem, że no, bym chyba zapomniała. Ale może bym nie zapomniała. No nie wiem, może bym popatrzyła może w ramówkę. Bo coś by mi to nie pasowało, nie? Ale dziękuję, Georg, żeś mi tu właśnie tak napisał. Ja. Więc tak. Dobra, dzisiaj nie zagram do Tereski dla Ciebie, bo nie mam nic takiego już naszykowanego, ale jutro obiecuję, że coś będzie takiego zaś. Ja do Was będzie ode mnie. No. Albo będzie od Tereski do Ciebie. No, jeszcze się zastanawia. Zastanawia się. Muszę przemyśleć całą noc właśnie od kogo do kogo. Ja. Więc Georg, pozdrawiam od Ciebie wszystkich słuchaczy. Dzięki Ci za podpisanie obecności. Ja trafiłeś właśnie. Ci powiem, że 2 minuty przed zamknięciem. Aleś napisał, żeś zdążył. No. Ja. Więc teraz do wpisu będzie Jarosław Łysko, Marzenie mój dom, a druga piosenka Georg, pomyśl, no, co będzie ode mnie dla Ciebie w podziękowaniu za Twoje pozdrowienia.

0: Twoje radio w internecie. Radio Larmo.
1: Kochani, czekamy na właśnie na zgłoszenie naszego prezentera Petra. On już jest, tylko na pewno jeszcze tutaj nie ma go chwilka przy kompie. Więc czekamy, jak się odezwie, to będzie piosenka do niego i będę się potem z wami żegnać. A teraz chciałabym wam podziękować za wszystko, za wpisy, choć dużo ich nie było, ale było. Więc kochani, dziękuję za waszą obecność i dla wszystkich słuchaczy wybrałam piosenkę w podziękowaniu zespół Vivat. Oddam ci wszystko.

Drodzy słuchacze, ja teraz, zanim się pożegnam, to muszę dojść, to wiecie, nie? I chciałabym dojść teraz, chciałabym przywitać bardzo milutko jeszcze raz naszego prezentera Petra, mojego kolegi redakcyjnego. Peter, jesteś tam? On go dożyje, ja. Dobra, to kolejna piosenka będzie dla ciebie już, nie? Żeby ci się fajnie grało i śpiewało i żeby właśnie fajnie było na audycji twojej oczywiście od godziny 20. Ja ci powiem, ty grosz o 20, ja wiem, ja to nie przeciągam, bo wiesz, kolejna piosenka jest 3 minuty 20, no to tak troszkę przed czasem będziesz, wiesz, właził na te radio, więc zapraszam, kochani, na audycję naszego prezentera Petra, już tego nie przeciągam, nie przedłużą, a wam, drodzy słuchacze, chciałabym wam bardzo podziękować za waszą obecność, za wszystko, życzę wam już teraz fajnej zabawy z naszym prezenterem Petrem, a ja z wami się żegnam i no do jutra, do godziny 20, kochani, do usłyszenia, pa pa! Aha, no i kolejna piosenka, Peter, jest dla ciebie. Pamiętaj o tym.

No i witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy tego radioka, wszystkich, co siedzicie tutaj, odpoczywacie przy tej fajnej pogodzie. No i po prostu, jak się dogodą, po naszemu genisujecie ten weekend, te wochenende, pra? No i na początku chciałem sam podziękować naszej koleżance Ewie Figlarce, co doszła i teraz odeszła, pra? Wszystko okej, punktualnie jest, Dyrkusie, da dzią.

Albo szwajcarski zegarek, bo to wszystko ma perfekcyjnie. No to piękne dzięki za audycję od Dziącha, no i dziękuję za piosenkę, co do mnie spuściłaś. I ja ci życzę fajnego wieczorku, wszystkiego dobrego, no i po prostu do następnej zmiany na Radioku Zo. Zo, wam wszystkim, moi drodzy, tak samo, fajnego od początku. Dzisiaj piątek, no patrzcie, już tam coś, co świetlo, muszę to wyłączyć, bra. Dzisiaj piątek, weekendu, początek, co tylko mamy, wszystko i nic, no ale coś na pewno zawsze leci. Zo, ja, piosenka Ewa Figlarka, a jo, tak, bez szukania, coś z dolnej szufladki do ciebie już też leci. Na początek fajnego wieczorku.

To moje raz to najpierw chciałbym jeszcze przywitać wszystkich tych, co siedzą na urlopie i odpoczywają, jeszcze no, fajnie się tam mają, zwiedzają. No a takich też mamy sam też naszych tego Petra Salemy z jego żonką Ewą, kurde, wiele superowe zdjęcia sam widzę na Facebooku, superowe, super.

No niestety, niestety, ja jeszcze muszę troszkę czekać, żeby też jeszcze jakiś urlop zaliczyć, ja? Ale, pytrajemy, witamy, pozdrawiamy oczywiście też tych, jak to powiedzieć, tych, co was goszczą tam, tych ludzi, ja? Tam, kajżeście są. No i samą wpis gnał od niego, Peter Salome pisze, no toż witam was wszystkich po raz ostatni ze Krynicy. Jutro powito nos Zakopane, ale chyba ze płaczem będziemy to miejsce opuszczać. Ale przy okazji dzięki wielkie pani Marysi i Władkowi za gościna i każdemu te miejsce można polecać. Kusiolki do wszystkich i poli coś w ten cieplutki wieczór, napisał Piotr Salome. Nie ma sprawy, Karlusie, nie ma sprawy, zaraz polejemy, bezproblemowo, zawsze możemy polać. Ja, toż eś tak fajnie napisał, no powiem, to tak wygląda troszkę, choćby taka fajna reklama do tej pani Marysi, pan Władek, no oczywiście nie znam tych ludzi, ale może ich kiedyś poznam, więc jak eś tak napisał, to też musisz, nie, osobiście, musisz mi podać adres dokładny, nie? Kaj to możemy zadzwonić i się spytać o miejsce, czy jest miejsce. No i potem możemy też tam coś pozwiedzać. Więc Petrus, no ja jeszcze mamy czas. Jak przyjedziesz, na pewno się skontaktujemy. To jeżeli jest jakaś możliwość, to podaj dokładne dane, nie? I ja, może też ta pani Marysia i tego pana Władka poznamy. No, jak się to godą? Góra z górą się nie spotka, ale człowiek człowiekiem zawsze. Okej, ja wam jeszcze życzę fajnego wieczorku tam dzisiaj, no na jutro. Szeroki drogi, fajne jazdy, żebyście fajnie zajechali do Zakopca. Tym właścicielom tam, chęćeście są też wszystkiego dobrego, dużo, dużo zdrowia. No i jak powiedział, podej wszystko, może i też tam zawitamy. Co? A to jeszcze są tam w tych górach, to coś też po grolsku, a potem jedna piosenka coś tam napisał, też będzie. No ten zbój Janosi to bardziej w Zakopcu rządził, a?

Ja, moi drodzy, widzicie, jak to ty nasze Piotru i Salemby z Ewą siedzą u tej pani Marysi, u pana Władka tam w tych górach. No i jak sam napisał, podoba im się bardzo, ze płaczem będą musieli wyjeżdżać. Peter, ja ci powiem, tam nie z płaczem wyjeżdżać, no po prostu. Ja, jeszcze kaj tam koniec roku, no bez mała we październiku też jest fajnie, nie? No to w październiku jeszcze raz możesz jechać do tych właścicieli tam w te góry i jeszcze ich raz odwiedzić. Daleko nie możesz, to nie problem. No, okej, to życzę wam tam jeszcze fajnego wieczorku, wam dwóm, tej pani Marysi, pani Włodkowi tak samo. Ja tam teraz gospodarz przyszedł, no toż tyś tam musisz coś polać jeszcze na koniec, nie? No ja na fajne wspomnienia. No a zanim ty tam coś polejesz, to jeszcze raz życzę wam fajnego wieczorku i ja też poleja wam, no czemu nie?

So, moje Rostomili, moja lista dziś jest, składa się z dużo angielskich piosenek, ale takich, co żeście też słyszeli, albo też nie słyszeli, ale raczej ja, no powiem, na pewno nie będą złe. Oczywiście, jak macie jakąś prośbę muzyczną, dajcie krótko znać, jak mam, to zaraz na lista wciepna.

0: Mamacita, I got your daughter.
1: No, mamacita, kaj to je ta mamacita? Kiedyś mieli mnie taką mamacita też, ale już ją nie ma pra. Nie wiem, kaj się straciła, po prostu poleciała Kasiek. Co? Następny kawałek, lubię urlopy i wakacje. Tak się nazywa piosenka Beaty i Krystiana. No i powiem wam tak, richtig szczerze, kule bele, kto nie lubi urlopów, kto nie lubi wakacji, nie? Ale wam powiem też, że są takie ludzie, że nie lubią. Po prostu nie lubią. No i znam takich też, nie? Znam takich też, tylko dają, nie, no wolę w domu siedzieć. No i po prostu siedzą całe lata, rok, dwa, 10, 20, 30, 40 lat. Siedzą w domu i nikąd nie jadą, nie? No, no co? No tacy są. A powiem tak szczerze, jedni lubią to, jedni tamto, jedni jeszcze co innego. Więc każdy ma prawo życie swoje spędzać tak, jak mu wygodnie. Co? Ta piosenka oczywiście jest do tych, co nie lubią w domu siedzieć, co lubią, no nie mogę brzydko powiedzieć, ale tak po śląsku by tak godali, kule lubią z życiem furgać belekaj, nie? No, also, do tych wszystkich furgających, lubię urlopy i wakacje. Co? Przeskoczyła, ale teraz już jest ta, co richtig ma być, a potem Celine Dion.

No i widzicie, następny urlopowicz już tutaj jest, ale jeszcze urlopu nie ma, ale już tuż za pora godziny będzie wiek. Nasz fajny Carlos Georg ze Köln. Halo Georg, witam pięknie. Georg pisze, witam cię pięknie na twojej dzisiejszej audycji. Pozdrawiam całą ekipę radia ze kierownictwem tego zamieszania na czele. Wszystkim przed głośnikami życzę miłego muzycznego wieczoru przy muzyce i rozprawkach, Peter. Nie będę za wiele godą, Georg. Muszę się to zostawić. No, u mnie urlop za 2 dni. Fajnie. Szkoda, bo nie będę na twojej audycji w niedzielę. Już są tytuł Wiara. Daje dużo do myślenia. A jako wiary, o jaką wiarę tu chodzi? Każdy może się wypowiedzieć. Wiem, jak zawsze będzie to fajna audycja. Pozdrawiam, napisał Georg Sken. Georg, temat miał być trochę inny, ale no, powiem to w niedzielę, ale to ciebie powiem tu, bo jeszcze żeś jest, nie wyjdziesz w niedzielę. Temat miał być inny, ale żech się długo zastanawiał nad tym, więc to znaczy, temat będzie, ta audycja będzie ta sama. Eno, tytuł audycji miał być inny, ale po długim zastanowieniu powiedziałbym się, że tak tego nie zrobię, bo chciałbym ta audycja dać tytuł Czy wierzysz w Boga? Ale to, powiem tak szczerze, to nie za bardzo pasuje, bo to są prywatne sprawy. Georg, na pewno się ze mną zgodzisz. Każdy człowiek ma prawo wierzyć jak chce. Czy to katolik, czy ewangelik, czy 7 adwentystów, czy, a już nie wiem, wiele tych wiar jest, czy moslim, obojętnie. Każdy człowiek jest wolny i ma pełne prawo wierzyć jako wiara chce. Oczywiście są też ludzie, co nie wierzą w żadną wiarę, to znaczy ateiści. I tacy są, i tych ludzi też trzeba szanować, bo to są normalni ludzie. Po prostu oni nie wierzą w nic. I takich ludzi jest miliony. Ja. Ale na tej audycji w niedzielę mam od kogo, co i jak, to jest nieważne, ale ktoś taką audycję chciał i posłał mi tutaj przykłady z życia jego rodziny i nie będę czytał tego dzisiaj, bo to dzisiaj nie ma nic wspólnego z moim graniem, ale Georg, powiem tak, że ludzie się zmieniają. Są tam przykłady o takich, co dawno temu w komunizmie w Polsce byli wielkie patrioty, byli w partii i też w rodzinie stało się coś nie za bardzo fajnego i zmienili się. Po prostu zaczęli wierzyć w Boga, ale to dopiero w niedzielę, więc różnie to jest. Ja, Georg, to szkoda, ale jest jak jest, nie ma sprawy. Georg, ja bym się już więcej tu nie usłyszeli na radioku, to ja wam życzę richtig superowego urlopu, tamkaj będziecie go spełniać, żeby było fajnie, zdrowie dosłużyło, urlop. No i wiadomo, zaś zdrowo przyjedź nazad na Köln. No, okej, powiedziałem Celine Dion, więc Celine Dion już.

No i taki mikserek Boniem, taki, no taki niedługi mikserek, 4 minutki prawie, Boniem do nas wszystkich. Babilonem zaczynamy.

Ja, moi drodzy, oczywiście z radością witajcie każdy nowy dzień, jak człowiek stanie, trochę tam boli, albo tam boli, no, to już tak jest, no. Ale dopóki się poradzimy ruszać, to jeszcze nie jest źle, to trzeba ten dzień z radością witać i też oczywiście komuś podziękować za to, że się rano stanęło, Co, Georg Kell pisze, dobry tytuł wybrałeś dla tej audycji w niedzielę. Wiara to nie tylko wiara w Boga, to jest prawda. To także zaufanie do innych ludzi, albo wiara w siebie, nie bez powodu, mówi się, wiara góry przenosi. Georg, to jest prawda, to jest taki, jak się to mówi, stary cytat, stare przysłowie, przysłowie się to nazywa, nie? Ja, wiara góry przenosi. Ja, tak też to będzie, ale przeważnie tam, no ja nie będę nic godą. Mam naszykowane, ale zawsze jak je godą, zawsze liczę też na to, że nasi słuchacze też do tego coś dołożą, bo jak więcej i więcej ludzi robi ta audycja, wiecie, to jest to dużo ciekawie. Jedni mają to, jedni tamto, jedni jeszcze co innego napiszą, powiedzą, to jest takie ciekawe. No. Georg, do ciebie nie będzie szkoda, ale liczę, że inni też będą w tym udział brać. Nie? Co, Georg, co tu mam? Nic nie przekładą. Nie? O, wiesz, wiele brauchliwe. Patrick Lindner, Georg.

So, za chwileczkę coś richtig ze starszej szufladki. Pamiętacie, jak ona kiedyś wyglądała, była młodo, tako blond włosy. No i Playa Blanco, Andrei Landes. A ja witam Ola z Prudnika. Halo, halo, Ola, już za chwileczkę.

już witamy Ola Sprutnika. Dobry wieczór, Olu. Witam bardzo milutko. Ola pisze, cześć Peter, życzę Ci fantastycznej audycji i mnóstwo słuchaczy na falach. U nas za oknem deszczowo. Deszczowo i od czasu do czasu zagrzmi, ale w końcu jest przyjemnie chłodno. Po całym dniu było strasznie duszno. Gorąco pozdrawiam moją Jolę, Morzenkę oraz wszystkich słuchaczy, no i oczywiście Ciebie. Napisała Ola z Prudnika. Dzięki za pozdrowienia. Oczywiście pozdrowienia do wszystkich wymienionych już poleciały. No, Ola, powiem tak. Deszczu by się tu u nas w Kolonii przydało i to nie jeden dzień i nie jedna noc, bo niestety wszystko jest tak suche, że powiem tak. Jakby tydzień padało, to może by nie było za dużo, ale znowu by nam się to obrzydło, nie? Że tydzień deszcza, więc tak, byłoby fajnie, jakby tak dwa tygodnie padało, ale tylko w nocy, nie? Nie jeden by tak chciał, w nocy całą noc leje, a od rana pięknie słoneczko świeci, cieplutko znowu, fajny dzień. Ale tego się nie da, bo natura nie da się rządzić. No i trzeba powiedzieć, że dobrze, że jest jak jest, bo jakby jeszcze człowiek potrafił naturą rządzić, to by już człowiek był niewolnikiem na 100%, nie? No. Ola, dzięki za wpis, pozdrowienia do Ciebie i goodbye, Dentwine!

Oczywiście witamy tutaj nasza koleżanka Gabriela, also nasza Gabi Chorzowianka. A ona pisze, witam wszystkich, co teraz są na twojej audycji. Pozdrowienia śla do ciebie, Peter i dla Gabi, do całej ekipy radiowej, do słuchających od A do Z. Ja. A ty z tymi, co mają w planie pojechać na urlop, to życzę super urlopu i szczęśliwego powrotu. Petera poproszę o śpiewki do słuchaczy, dla figlarki do ciebie, podziękowaniu za dzisiejsze granie, no i to zaś cmok, cmok, napisała Gabi Chorzowianka. Cześć, frajerko, witaj, witaj, pięknie. No i oczywiście dziękuję za pozdrowienia, pozdrowienia nas od fajnego wieczorku życzę. Jo, piosenki już są w raj, wiesz, nie będę mnie szukać, bo no ja, muszę wszystko grać, nie? No nie, no te co się zno, albo co się co chwila słucha, nie? No, ja pozdrawiamy wszystkich. No i co ci będzie, dziocha? Ciepło mamy, nie? No toż zrób tam trochę przeciągu u ciebie, to trochę wiatru dostaniesz, to będziesz lepiej poradzić, dychać, nie? A jo, już sam mam naszykowany. Olaf Berga i Antonina aus Tirol, was wäre, wenn wir single waren? Ja, co by było, jakby my jeszcze samotni byli? Kierombo, czy ja wiem? W tym wieku samotny, nie, kiepsko ani z nim pogodać, ani kogoś ponerwować, pra, jest derkusie. No, i następnie taki fajny mikserek od Blue Party. So, Gabi, toż patrz tam jako, frelko, a piosenki już lecą.

No i powiem, że były zimne, fajne. 7 stopni miało te piwko z pianką, już do was poleciało i Modern Talking.

Zo, na ta piosenka powiem wam Toyoty Szczekoł. Kule bele, a ona dopiero na numerze 25 była. Aloha, ej i BCDN.

So, Georg Skell, coś to tu napisał Georg. Georg pisze, Peter, tak mi się uszy obiło, że piwo ma mieć tak o 7 stopni, ale półlitrowy kufel powinno się loć od 2 do 3 minut o pierunie. No chyba, że ty masz kelsz 02, ale wiem, że ty nie lubisz kelszu. Georg, powiem tak, jak idę do knajpy Kasi, wiadomo, to się pije kelsz, to jest normalne. Ja u nas w kelnie pijesz kelsz, kelszówki 0,2, ale też są 0,4, więc tak na początek ci powiem, jak Georgi, tak teraz takie hice, a idziesz, to 0,2 nie bierzesz, najpierw zamówisz się 2 razy 0,4, żeby się napić. A potem te 0,2 kelszówki to tak po leku, nie? No, w knajpie smakują inaczej, ale tak, otóż w domu kelszu nie mam, nie. W domu to wola Bitburger jak kelsz, ja. A richty, piwo w niemieckich gospodach musi mieć 7 stopni. A 2 do 3 minuty, nie wiem, raczej chyba prędzej leją, nie? Jak na przykład pojedziesz na Oberhausen, tam jest restauracja Gdańsko, tam jest dobre, nie godą, bo dobre piwo, Żywiec z Beczki. No to 3 minuty nie leją, nie, jak tak przy tyjce staniesz, to raz, dwa naleje, nie? Minuta pomału i super kufel półlitrowy na lunę, z pianką na 2 palce, jest okej. Okej, Georg, co ja teraz chciałem powiedzieć? Pauza, ja? Teraz jest pauza na picie, oczywiście każdy idzie się napić co chce. No ja idę się wody napić, ja? Piwo nie woda i jademy muzycznie dalej. 21.33 do 22.00 jeszcze pora kąsków muzycznych też tu leci. Jutro jest sobota, żeby ktoś nie zapomniał, że w sobotę też możecie grillować. No i też jest wskazane coś zagrillować, nie? Więc na grillu piosenka w wykonaniu Bella Muzyka. Toż patrzcie, nie zapomnieć, że trzeba się wody napić. Georg, a Tom, kaj ty się wybierasz? Nie wiem, kaj się wybierasz, ale na pewno kelszu nie będzie, he?

Ja, pure romantik, był to, kawałek wykonaniu Nika. No a takie romantyczne, no, no to, ta co zawsze dochodzi, nie? Nasza koleżanka Ewa Figlarka, to ona też takie gro pure romantyczne. No, ja też nigdy zagrał, czemu nie, ale dzisiaj dobytym pokój. Już wiemy, co będzie Georg pił, będzie pił żywiec. Georg, no, powiem, żywiec jest dobry. Fajny, chłodny, super. Toż patrz tam jako, nie, daj pozor, żywiec ma 5%, bo więcej jak kelsz, nie, toż patrz tam jako, nie. No i oczywiście witam je nasza koleżanka Jola z Prudnika. Dobry wieczór Jola. Jola pisze, dobry wieczór, witam wszystkich na wieczornej audycji. Tobie Peter i wszystkim słuchaczom życzę miłego wieczoru, super humorku i dużo uśmiechu. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich bez wyjątku. Dziękuję za uwagę i dobranoc. No, Jola, nie wiem, czy idziesz już spać, ale chyba nie, bo kaj tam jeszcze rano, dziołka, to byś nie wytrzymała całą noc, do rana, dopiero jeszcze dziesiąty nie mówi, no, ale wiadomo, życzę tobie też, jak pójdziesz spać, fajnej nocki, nie? Okej, co mamy? Mark Medlock i potem jeszcze raz Celine Dion.

0: Buzz, did you know APG&E offers a choice of affordable fixed-rate electricity plans and that they have thousands of five-star reviews?
1: Where did you see all this?
0: Online at apge.com.
1: Watson, you're always so plugged in.
2: So, fajne, pra. Mark Betlock. No, muszę wam powiedzieć, że teraz, no ja nic tam specjalnego nie mam, muzyka zmienił, że nawet tego nie mam i nie chcę mieć, nie? Ale jak zaczął kariera, to genau takie jego rytmy byli, no i po prostu ludzie lubili go słuchać. A teraz, no ja, co powiedzieć, no Metallica też są ludzie, co lubią Metallica, rock and roll i tak dalej, i tak dalej. So, w każdym razie nowości Marka Medlocka nie mam i po prostu nie staram się o to, ale teraz już Celine Dion.

0: Ej, moi drodzy, ja wam powiem, to jest głos. Ojej, tego głosu nie idzie podrobić. Celine Dion.
1: Noch gestern kannte ich dich nicht. Und heute spielt.
0: A teraz już Nick Pay.

0: A ja to jest jeszcze jedna piosenka od powodu, że się puścić, a z naszych obowych, nikt pe, das me, de wind on du. Do tych wszystkich, co lubią morze i nad morze być.
1: Kann ich der Mann sein, von dem du träumst?
0: No i do tych, co już nad morzem są.

Za mojej rozstawili wszystko się kończy. No, nasze granie wspólne też się to kończy na dzisiaj. Z mojej strony to by tak już poleko było wszystko. Życzę wam richty fajnego wieczorku jeszcze. Na jutro fajne soboty tym wszystkim, którzy są sportowcami, patrzą na futbale, na mecze. No to wielkiego kibicowania. Jutro sobota, to jest Francja, Anglia, a na niedziela wielki, wielki finał Argentyna i Hiszpania. Ja, to z czym się do następnego razu. Następny raz, kto chce, kto ma czas i chęć, niedziela, godzina 11.00, przed południem, zapraszam serdecznie. Ja, wszystko skończone, bo radio będzie grało dalej, ale my już nie. New for you. Dobranoc.